przez lekko przymkniętą szybę w samochodzie. Tak bardzo się zżyłem z nadzieją, że będę mógł jeszcze raz zobaczyć zorzę. To śmieszne, bo wiem, że w tym smogu i mieście to szanse są na to znikome. Weź bledkę, są z tyłu w apteczce. Na szczęście zabrałem ze sobą Aurorę.

Nie zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem w

Bo mam 20 lat i działalność gospodarczą najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko, wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech i nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli, a odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, i moja jedna rzecz ich łączy, nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny porządek.

głowie. Zjedzmy parę łysiczek z szejkiem w Goleniowie. Zamiast do Francji, falpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal country.

0: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie mamy informacji, by dane osobowe Polaków po ostatnich cyberatakach zostały upublicznione albo sprzedawane w internecie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. We wtorek firma Fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji My Doctor i Medyk.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK. Wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne. I dzisiaj te dane są zabezpieczone.
2: Mówił minister Gawkowski. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za ostatnimi cyberatakami. Kto chce odwiedzić w październiku województwo podlaskie lub lubelskie, ma szansę na dofinansowanie. Dziś rusza nabór na czeki turystyczne. Podlasie uruchomiło też dla turystów nową aplikację, mówi marszałek województwa Łukasz Prokoryn.
4: Będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa.
2: Czeki można generować na stronach internetowych uruchomionych przez województwa podlaskie i lubelskie. Dofinansowanie wynosi 300 zł. Samolot lecący z Dubaju do Tel Awiwu musiał awaryjnie lądować z powodu ataku pilota. Jak podają izraelskie źródła, jeden z pilotów ranił drugiego nożem i chciał doprowadzić do katastrofy. Obezwładnili go członkowie załogi i pasażerowie. Wśród nich mieli być też inni policjanci, którzy przejęli stery i wylądowali. To relacje świadków, sprawdzają je służby. Trudno wykluczyć takie incydenty, mówi pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
5: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
2: Samolotem podróżowało około 170 osób.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
2: Ładna jesień na razie z nami zostaje na dłużej. Dziś będzie dużo słońca, zachmurzenie małe, nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wysokie. 18 stopni na północnym wschodzie, do 20 w centrum i na zachodzie do 24. W wielu regionach mamy też poranne mgły.

To już siódma, mamy czwartek, pierwszy dzień października. Ja jestem Daniel i zapraszam was do dziesiątej. Startujemy czwartek, 1 października, to ten krótki moment w kalendarzu, kiedy firmowe budżety, no i pakiety danych w telefonie ponownie wyglądają dość optymistycznie. Mam nadzieję, że równie będzie z całym waszym dniem. Na początek szwedzka kooperacja, bo to Erik Prydz i Axwell, zanim zaczęli wyprzedawać ogromne areny, no zrobili ten numer w czasach, kiedy w studio królowały komputery mające dziś problem z obsługą nawet maila. Slamming Bounce na dobry początek.

setki młodych ludzi jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

Co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: Pragną mnie pouczyć, zanim całkiem tu utonę. Może wskaże mi kierunek, z szeptu wybija się okrzyk. Ktoś nas błaga o ratunek.
1: To Toko Hemingway i Frascati Bounce. Mamy 10 minut po siódmej. No, warszawski raper potrafi zręcznie oprowadzać po stołecznych ulicach. Robi to tak naturalnie, no, że łatwo poczuć się tam stałym bywalcem, nawet jeżeli wpadacie do stolicy tylko przejazdem. No i cóż, zaczęliśmy październik. To ten specyficzny dzień, w którym powiadomienia o odnowieniu wszystkich internetowych subskrypcji, no, wyjątkowo złośliwie mogą zsynchronizować się z poranną kawą. Jeżeli właśnie je pijecie, smacznego życzymy. Jak najbardziej, a do tego dorzucamy coś weekendowego i nie tylko z brzmienia, ale przede wszystkim z nazwy. Bo to Michael Gray i ekipa Roll Deep, przed wami The Weekend, na który w czwartek rano czeka się już chyba całkiem legalnie.

bardzo przyjemnie, prawda? To Cascade i Julia Church w singlu Blink, nasza nówka sztuka prosto z bounce.radio. To już 18 minut po siódmej. No, czwartkowy poranek na dobre zadomowił się już na ulicach bezlitośnie, testując przepustowość miejskich skrzyżowań. Chociaż z tymi korkami to jeszcze tak nie najgorzej w całej Polsce, no ale z każdą minutą ta sytuacja będzie się pogarszać, także do pracy warto wybrać się, zresztą jak zawsze, odrobinkę wcześniej. No i pomyślało tak zdecydowanie więcej osób, no i przepis na poranną katastrofę gotowy. 1 października to oficjalnie Światowy Dzień Muzyki, no i to prawdopodobnie najlepszy w roku pretekst, aby założyć duże słuchawki, no i zupełnie legalnie ignorować biurowe dyskusje z sąsiednich biurek. No dzisiaj jak najbardziej można i powód ku temu także jest. Jeżeli ktoś zapyta, no to proszę, zerknij w kalendarz, no i bardzo proszę, odpowiedź gotowa. No a w utrzymaniu tego bezpiecznego dystansu pomoże nam brytyjski producent Low Steppa, nasza nówka sztuka sprzed, no, jakichś dwóch tygodni. Przed wami singiel Dreamliner, czyli całkiem wygodny środek transportu przez całą resztę poranka. Teraz właśnie Bounce.

To Gordo i Who Made Who, single Energy Bounce. Mamy 26 minut po siódmej. Amerykański producent, dawniej znany z branży jako Carnage, skutecznie przeszedł na spokojniejsze brzmienia. Wiecie, bardzo słoneczne, plażowe, wakacyjne. No a tutaj chłodny duński wokal świetnie równoważy się z mocnym analogowym basiorem. Także wszystko skomponowało się świetnie. Energy Bounce mamy dzisiaj 1 października, czyli Międzynarodowy Dzień Kawy. No i jej polskie święto obchodziliśmy zaledwie przedwczoraj, no co daje dzisiaj żelazny pretekst do podwójnego kursu pod firmowy ekspres, no chyba że pracujecie dzisiaj z domu. No to wiadomo, do kuchni kilka kroków i gotowe. Także smacznego życzymy. No i oby tylko ciśnienie utrzymało się na bezpiecznym poziomie, ale mam dla was kogoś, kto o to bardzo sprawnie zadba, bo to Rudimental i Will Hurt i świetnie single, znany single I Will For Love właśnie teraz w Bounce. Swoją drogą, dawno już niesłyszane.

Carla Fernandez i singiele Co jeśli w Bounce za 26 minut będzie 8 w remiksie oczywiście Nessa Johna, którego gorąco i serdecznie pozdrawiamy, John McFly. Czwartkowy poranek powolutku testuje cierpliwość kierowców z rosnącą skutecznością, no a z kolei wokalistka zamyka właśnie pracę nad nowym materiałem. Ten singiel to zaledwie przedsmak premier, do których intensywnie szykuje się już teraz w studio, także Carle gorąco i serdecznie pozdrawiamy. 1 października to taki ostateczny sygnał, aby przeprosić się chyba z jesienną kurtką, w szczególności o poranku, no bo po południu no to jeszcze jakoś tam ujdzie, ale poranki bywają naprawdę chłodne. Przypadkowe znalezienie zeszłorocznej tychy w kieszeni, no to prawdopodobnie pierwsza realna wygrana tego dnia, także no bardzo proszę zerknąć do szafy i spróbować. No a stawkę podbija polski duet producencki Faultless, przed wami singiel Make Me Feel So, który podejrzewam z tegorocznego Wisło Ujścia dobrze pamiętacie.

One Swim i Sammy Virgie, I Could Be Madonna w Bounce. Za 18 minut będzie już 8. No, poranne korki osiągają właśnie swoją docelową gęstość, przynajmniej w tych największych miastach w Polsce. Szkocki producent i brytyjski specjalista od garażowych brzmieni przypominają tym numerem, że ten solidny basior nierzadko skutecznie nadrabia braki w klasycznym śpiewaniu. Można gdzieś tam wystukać, można podśpiewać, śpiewać przecież każdy może. Ma ben czwartek, 1 października, i to jest ten optymistyczny etap tygodnia, w którym na firmowym korytarzu powolutku zaczyna się już wybaczać te wszystkie drobne błędy, zrzucając winę na zbliżający się weekend, a ten jest przecież bardzo blisko. No i z podobnym luzem do studia weszli kilka lat temu bracia Lawrence z Disclosure, oczywiście Howard i Guy, i wydali kapitalny singiel Higher Than Ever Before, który no świetnie łączy świat drum and bassu z takim eksperymentalem, ale jednocześnie ta nutka garażowego brytyjskiego house'u w tym wszystkim została. Jak to brzmi? Posłuchajcie.

Mam nadzieję, że tych tytułowych supermocy brakować wam dzisiaj nie będzie, bo to Męskie Granie i wrocławski duet To Infected właśnie w kawałku Supermoce w Bounce. Za 11 minut będzie 8. Przypomnę, u nas wiadomości Bounce News już o 7.55, także 5 minut przed peletonem. Także koniecznie bądźcie z nami, no i sprawdźcie, co słychać w kraju i na świecie jeszcze przed 8. Tymczasem głęboko wierzę, że to oczekiwanie w porannych korkach lub też w kolejce do firmowego ekspresu, bo to za 10 minut 8 uprzyjemni, umili wam szwedzkie trio Swedish House Mafia, a także Connie Constance, Heaven Takes You Home. Bardzo proszę.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
3: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
2: W górę poszły też ceny autogazu, teraz średnia to 3 zł i 22 grosze. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
4: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
2: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
1: Coś o pogodzie.
2: Dzisiaj bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. O poranku utrzymują się jeszcze mgły, a na termometrach w ciągu dnia do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, do około 20 stopni w centrum i 24-5 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby.
0: Reklama. To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078. Reklama.

Bardzo proszę, Friday i A-Trip, muzycznie już piątek, a w kalendarzu czy czwartek, pierwszy dzień października. Minęła ósma, a na starcie tej godziny Clapton i The Mechanism, a także George Bezera. Singiel Doing the Disco, który gorąco polecamy wszystkim startującym właśnie swój czwartek w pracy. Niech to będzie dla was bardzo przyjemnych kilka godzin wspólnie z Bounce Kickstart. A ja jestem Daniel, zapraszam was do 10. Dzień dobry!

Magiczna Becky Hill w Bounce, singla Hold On na 10 minut po 8. No, belgijski producent ma nosa do melodii, no i tych dramowych kawałków, no ale to wokalistka ciągnie ten numer za uszy. No, Becky Hill swoją drogą to bardzo rzadki przypadek w dzisiejszej branży. Wciąż w dużej mierze samodzielnie pisze teksty swoich hitów, także naprawdę szapoba. Mamy dzisiaj pierwszy dzień października, czyli Światowy Dzień, uwaga, wegetarianizmu. Także zrzucając się na firmowy lunch, macie dzisiaj doskonały pretekst, aby zignorować tradycyjnego schabowego, jeżeli oczywiście jesteście wege. To również dzisiaj Światowy Dzień Kawy. Kilka dni temu mieliśmy ten polski, taki nasz, wiecie, spolszczony. No dzisiaj świętujemy już na całego, także podwójne espresso, flat white, kafe latte wjeżdża na pełnej od wczesnych godzin porannych. Przynajmniej mam nadzieję. My natomiast muzycznie nie odchudzamy dzisiaj brzmienia w żaden sposób i podajemy solidną porcję brytyjskiego garażu, w zasadzie jak każdego poranka. Przed wami Calvin Harris i singiel Not Alone, ale w bardzo udanej wersji od MPH.

Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję jej tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: życie na kolejny weekend.
1: Bardzo klimatyczny, taki typowo jesienny powrót Szczyla i singiel Paranoia w duecie z Bruno w Bounce. Mamy 19 minut po 8. Pora, kiedy pierwsze firmowe spotkania brutalnie weryfikują, czy wczorajsze deklaracje mają jakiekolwiek pokrycie w faktach. No, mam nadzieję, że tak. Bardzo mocno ściskamy za wasze poczynania kciuki. A jeżeli chodzi o samego Szczyla, no to skutecznie wtłacza do polskiego hip-hopu sporo takiego nadmorskiego luzu. No i udowadnia przy tym, że autentyczność, no tak na dobrą sprawę, wcale nie wymaga podnoszenia głosu przed mikrofonem. Można to zrobić bardzo spokojnie, melancholijnie, z takim bardzo ciekawym, blokowym klimatem. To wszystko właśnie w tym nagraniu. Przypomnę, Paranoia. A my zaczęliśmy październik, bo to pierwszy dzień tego miesiąca. No i fakty są takie, że poranne wyjście po bułki bez grubszej kurtki, no to już tak na dobrą sprawę, nie jest symbol jakiejś większej wolności, tylko zwykły błąd gdzieś tam w tych porannych obliczeniach. Także no, jutro, pojutrze warto się już ubrać zdecydowanie cieplej. Jeżeli chodzi o szerokości geograficzne muzycznie w Bounce'ie w tym momencie, zmieniamy nieco kierunek, no bo przed wami turecka producentka Carlita i singiel Manhattan w duecie z Sophie Tucker. Bardzo dużo słońca w Bounce'ie i nie tylko, no bo w Polsce dzisiaj również słoneczka brakować, całe szczęście. Mimo, że to już jesień, brakować nie będzie. Zróbcie głośniej.

To Axwell i I Found You w Bounce. Zbliża się już w pół do dziewiątej w czwartek, a dokładnie 28 minut po ósmej. Poranny gwar powolutku, mam nadzieję, ciśnie na rzecz coraz szybszego stukania w klawiatury. A żeby stukało się zdecydowanie przyjemniej, no to Axwell i I Found You sprawdza się tutaj wyśmienicie. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kawy, ten światowy, bo ten typowo polski mieliśmy przedwczoraj. Solidna dawka kofeiny na pewno przyda się dzisiaj przed weekendem, ale także przy wymyślaniu wymówek. Dlaczego w ten weekend niestety nie dacie rady pomóc temu czy owemu w czymkolwiek? A jeżeli wasze plany zakładają po prostu kanapę i odcięcie od świata, no to mamy do tego odpowiedni background, podkład, bo przed wami Just prosto z Litwy, Jack Style i John w wiralowym kawałku Turn the Lights Off, tym razem w bardzo ciekawym remiksie.

Adagio i AMG. To już 27 minut do 9 zaledwie. Bradagio nadaje z Lipska nad Biebrzą, zresztą całkiem niedaleko nas, także udowadnia tym samym, że do robienia świeżego, bardzo głębokiego brzmienia wcale nie trzeba mieć widoku na stołeczne wieżowce. Tak czy siak, wszystkich słuchających nas w Warszawie gorąco pozdrawiamy. Zaczął się październik, a jesienne chłody z każdym dniem brutalnie weryfikują plany na nadchodzący weekend. Podejrzewam, że większość plenerowych pomysłów pewnie i tak skończy się bardzo bezpiecznie na kanapie, ale te aktywne opcje jak najbardziej polecamy i do tego mocno zachęcamy. Tytuł kolejnego numeru brzmi w tych warunkach jak taka najrozsądniejsza odzieżowa porada, no bo to wiecie, w końcu bardzo wczesna jesień i te poranki naprawdę dają się temperaturowo we znaki, no bo przed wami Chris Lorenzo i singiel Long Jackets.

To Mike Williams i singiel Satisfied w Bounce. Za 20 minut będzie 9. No, czwartkowy poranek powolutku zbliża się do etapu, na którym wymówki o trudnościach z odpaleniem komputera, no, jakby tak przestają brzmieć wiarygodnie. A jeżeli chodzi o samego Mike'a Williamsa, no to Holender słynie z niemal sterylnego brzmienia swoich produkcji. To jest taki ten rodzaj precyzji, którego niestety nie da się docenić. Także słuchając radia ze słabiutkiego głośnika w laptopie chociażby, no trudno jest to wszystko wyczuć i poczuć, chociażby tak jak na porządnym car audio. No chyba, że obecnie słuchacie nas w samochodzie, no to wtedy zupełnie inna sprawa. A jeżeli jednak słyszycie tę różnicę i kawałek wam po prostu siedzi, zostawcie łapkę w górę w naszej aplikacji mobilnej na iPhone'a, a także Androidzie. To wszystko widać w sekcji To co lubisz na bounce.radio, a wasz głos automatycznie winduje utwór na wyższe pozycje stacji. Także do dzieła, artyści czekają na wasze głosy. W kwestii muzycznej selekcji całkowicie zdajemy się tutaj na wasz gust wspólnie z brytyjskim producentem Duke Dumontem, który absolutnie nie znosi kompromisów. No i w tym roku, w listopadzie, pojawi się w Warszawie. Przed wami jednak singiel, od którego mainstreamowo mam wrażenie wszystko się rozpoczęło, zaczęło, bo to Need You i 100% właśnie teraz. To już prawie 2 dekady.

To Reniusis i Ćma w remiksie The Wishes. Za 11 minut będzie 9, mamy czwartek, 1 października. Punktualnie o 8.55 kolejne dziś Bounce Newsy, a w nich wszystko to, o czym warto wiedzieć przed 9. A jeżeli chodzi o samą Reniusis, no to wokalistka od lat bezbłędnie nawiguje po rodzinnej scenie klubowej. Tak na dobrą sprawę, jej głos to dla polskich producentów elektro wciąż jeden z najpewniejszych patentów na solidny kawałek. Dowód mieliśmy przez ostatnie 3 minuty. 1 października to ten

Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania.

0: Country is your future.
1: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 zł za litr. Takie ceny straszą kierowców i choć prosi się o coś optymistycznego, to zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki za Petrol.pl.
3: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
2: W górę poszły też ceny autogazu. Teraz średnia to 3 zł i 22 grosze. Połączenia lotnicze z Izraelem zawiesiły dubajskie linie Fly Dubai. To pokłosie wczorajszego groźnego incydentu na pokładzie samolotu tych linii. Według relacji izraelskich władz, mediów i pasażerów samolotu, drugi pilot zaatakował nożem kapitana i próbował rozbić maszynę, po czym został obezwładniony przez pasażerów, a samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Izraelskie media sugerują, że pochodzący z Omanu pilot, który zaatakował kapitana, był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Rozbiłby samolot, gdyby nie powstrzymali go pasażerowie, mówi premier Izraela Benjamin Netanyahu.
4: W jakiś sposób udało im się włamać do kokpitu i wspólnie obezwładnić agresywnego pilota, gdy próbował sabotować panel sterowania.
2: Netanyahu spotkał się na lotnisku w Tel Awiwie z pasażerami samolotu przetransportowanymi z Arabii Saudyjskiej do Izraela. Saudyjskie władze zatrzymały i przesłuchały drugiego pilota. Według izraelskich mediów pracował on w liniach Fly Dubai od 8 miesięcy.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
2: Dzisiaj bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem, jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. O poranku utrzymują się jeszcze mgły, a na termometrach w ciągu dnia do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim, do około 20 stopni w centrum i 24-5 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby.

To już dziewiąta, mamy czwartek, pierwszy dzień października. Ja jestem Daniel i zapraszam was do dziesiątej. Dzień dobry. Pierwszy października przyniósł nam temperatury, przy których zaszycie się w ogrzewanym studio to absolutnie najrozsądniejsza chyba życiowa decyzja. Wiedzą o tym Smyko i Rina, którzy pokazują, że nad Bałtykiem naprawdę potrafią składać bardzo solidne brzmienia. Za późno tego duetu właśnie teraz. Jest za późno.

No i jak się czujecie? Mam nadzieję, że dobrze. LP Rhythm, How Ya Feelin' w Bounce. Mamy 5 minut po 9. W kalendarzu czwartek, pierwszy dzień października. No, Jędras wparował, wkroczył właśnie do studio z kawą, także smacznego życzymy dzisiaj wszystkim kawoszom, bo to Światowy Dzień Kawy. No, kilka dni temu mieliśmy ten taki, wiecie, jakby taki troszeczkę przebierany, no nie do końca udawany, no bo byłoby to oczywiście kłamstwem. No, ale jednak ten światowy jest właśnie dzisiaj, także jeżeli przy waszym biurku stoi gdzieś tam espresso, caffè latte, cappuccino, americano, Jędras, jakie jeszcze są kawy? Mnóstwo, naprawdę tych kaw mamy, aż naprawdę myśli gubią się w głowie. Jędrek coś podpowiedział, ale nie słyszałem, słuchajcie. Także smacznego dzisiaj życzymy wszystkim kawoszom. I na deser dorzucamy coś, co z pewnością postawi was na nogi równie mocno, bo to Notion, Charlotte Plank i single Burberry, w którym to luksusowa krata całkiem zgrabnie kamufluje ten bardzo ciężki, momentami garażowy basik. Bardzo proszę. Takie dźwięki, tylko w Bounce.

To Salut i Rival Star, single Soul Reply w Bounce. Mamy 18 minut po 9. Słuchajcie, dzień kawy dzisiaj, Światowy Dzień Kawy, o czym już wspominałem kilkukrotnie w ramach tego poranka Bounce Kickstart na naszej antenie. No i uważajcie, o czym myślicie, bo możecie to dostać. Mamy w tym momencie na radiowym stole 2 pełne kubki kawy. Także jeżeli macie, lepiej dajcie znać. A jeżeli nie macie, no to się muzycznie z wami w tym momencie podzielę. No bo Liwka i Poza Tobą Nic u nas już za chwilę. No ale co kawa, to kawa. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy tutaj warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że no tutaj nasza redakcyjna ekipa spisała się na medal. Także Jędrek, także Ola, także Kinia, która zresztą doniosła bułeczkę. Co tu się dzieje w ogóle dzisiaj, Jędrek, ty mi powiedz? Naprawdę pyszne rzeczy w Bouncie od wczesnych godzin porannych i tego też wam życzę. Ale pamiętajcie, jak to w Polsce bywa, wy nie możecie mieć lepiej. Swoją drogą, Poza Tobą Nic to bardzo odważne i ryzykowne wyznanie, zwłaszcza jeżeli w pobliżu nie ma ekspresu smacznego.

I could bite like a tarantula.

To Kill Paris i Baby Come Back w Bounce na zegarze już w 9:30. No, Kill Paris zręcznie samplował tutaj soulowy klasyk z lat 70. Pamiętam, jak za dzieciaka, kolokwialnie mówiąc, samplowałem, zgrywałem ten kawałek na kasety magnetofonowe. No a tutaj proszę, świetny dowód na to, że z cudzej własności intelektualnej można czasami korzystać w studio z naprawdę wielką klasą, co zresztą udało się Kill Paris. Ten tytuł brzmiał swoją drogą jak taka desperacka prośba o powrót lata, no bo wiecie, baby come back, no ale polska złota jesień robi nam dzisiaj, zrobiła też wczoraj i przedwczoraj naprawdę bardzo miłą niespodziankę, no bo okazuje się, że wciskanie letnich ubrań na dno szafy, no mogło być jednak sporym falstartem, w szczególności po południu. No i skoro Aura za oknem chętnie z nami współgra dzisiaj, współpracuje, no to utrzymujemy to wszystko również muzycznie, bo to Soul Legend i Sunshine Bounce właśnie teraz. Z pozdrowieniami naszemu Discordowi. Bardzo proszę, bounce.radio, przewincie do sekcji Discord i dołączajcie. Zapraszamy.

Mieliśmy już hit Talk to You, tym razem It's So Nice, Vance i Another. Za 21 minut będzie już 10. Holenderski duet ma świetne ucho do klasycznych sampli. Wszystko brzmi bardzo lekko, bardzo przyjemnie, wakacyjnie. No i szybko udowodnili, że w studio nierzadko wystarczy dobrze przyciąć stary wokal, no i nie zepsuć go nadmiarem współczesnych efektów. No tak się da i to po prostu bardzo przyjemnie gra. My natomiast rozpoczęliśmy październik już oficjalnie, bo to pierwszy dzień tego miesiąca, co oznacza otwarcie sezonu na biurowe negocjacje przy termostacie. Dajcie znać na Discordzie lub w naszych social media, czy u was już kolokwialnie mówiąc grzeje, zanim jeszcze te konflikty gdzieś tam przy, wiecie, tych miejscach, jak najbliżej właśnie kaloryferów wejdą w gorącą fazę, no to na pewno najpierw przydadzą się chłodne głowy przy tym wszystkim. Także odpowiedni dystans w tym momencie pomoże wam złapać Rafael, singiel Gotta Be Cool w duecie z Loczem. Właśnie teraz w Bouncie rozgrzeje was, obiecuję, do czerwoności. Yeah, tak gra, tylko Bounce.

Bardzo ciekawy singiel, Almanak i utwór Azovio za kwadrans. A w zasadzie 14 minut będzie już 10. Brazylijski duet oparł ten numer na prostym motywie gwizdania. No i to świetny dowód na to, że w studio nierzadko wystarczy jeden surowy dźwięk, aby poskładać się w całość naprawdę solidny aranż. I tak to wszystko w bansie zabrzmiało. No, październikowy chłód o poranku powolutku weryfikuje ambitne plany na nadchodzący weekend, chociaż popołudniami i jeszcze wczesnym wieczorem nie jest najgorzej. Także wizja spędzenia dwóch dni na kanapie bez żadnego wyrzutu sumienia z minuty na minutę, no, bardzo mocno zyskuje na swojej atrakcyjności. Ale to, jak spędzicie czas, oczywiście zależy od was. Mam tylko nadzieję, że gdzieś tam z bouncem w tle, a u nas weekend, jak zawsze na całego, w szczególności po 18:00 polecamy Bounce Department. Przed wami teraz Free Again, Blaze Madonna i singiel Maria, który gorąco polecamy na chwilę przed Bounce Newsami, to o 9:55. Koniecznie pozostańcie blisko radia. We've lost.

0: Reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Twoje newsy.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. Prokurator w ciągu najbliższych dni złoży zażalenie na decyzję sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Poseł PiS uzyskał tak zwany list żelazny i po 2 latach od ucieczki ma szansę wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Śledczy chcą

0: postawić Marcinowi Romanowskiemu 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości, o czym Błażej Kulesza.
1: Nieprawomocne postanowienie o wydaniu listu żelaznego zapadło mimo sprzeciwu prokuratora, co w tym wypadku jest osią sporu.
2: To postanowienie zostanie zaskarżone,
1: mówi prokurator Piotr Woźniak.
2: Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd.
1: Dotychczasowe metody ustalenia, gdzie ukrywa się Romanowski, nie przyniosły skutku. Prokuratura wciąż nie ma informacji od służb z Ukrainy, Mołdawii czy Rumunii, a informacje o przebywaniu Romanowskiego w Naddniestrzu pozostają niepotwierdzone.
0: Jeżeli wczorajsza decyzja sądu się uprawomocni, zniesione zostaną wydane za Romanowskim list gończy i europejski nakaz aresztowania.
3: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
0: Linie Fly Dubai zawiesiły loty do Izraela po wczorajszym incydencie na pokładzie tych linii, po tym jak drugi pilot zaatakował nożem kapitana i został obezwładniony przez pasażerów. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich mediów pochodzący z Omanu drugi pilot był religijnym ekstremistą, ale prawdopodobnie działał sam. Mimo że piloci przechodzą liczne testy psychologiczne, nie zawsze jest możliwe zapobieganie takim incydentom, przyznaje pilot i ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.
4: Kilka miliardów podróżnych korzysta z samolotów, to oznacza miliony osób zatrudnionych w lotnictwie, no i nie zawsze jesteśmy w stanie w 100% skontrolować absolutnie wszystkich i być świadomi ich intencji w każdym momencie ich życia.
0: Feralnym lotem podróżowało około 170 osób. Ministerstwo Obrony Izraela określa ten incydent jako próbę zamachu terrorystycznego. Napastnik został zatrzymany przez władze Arabii Saudyjskiej.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Bounce! Coś o pogodzie.
0: Niebo niemal bezchmurne dziś przez cały dzień, jedynie na południowym zachodzie trochę więcej chmur. Miejscami mogą jeszcze utrzymywać się mgły. A na termometrach do 17 stopni na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim. Do 20 stopni w centrum i 25 na południowym zachodzie.
3: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach

0: już 10, mamy czwartek, 1 października. No bąski start powolutku dobiega końca. Ale zanim to, pragnę powitać w naszym radiowym studio Jędrasa, bo przed chwilą Casey Lights i Work, coś o pracy. No ale Jędrek, co to za praca? Jak tutaj hektolitry kawy leją się dzisiaj? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, siemanko. No tak, sama przyjemność. Kawka, ambasada, wiadomo jak jest.
0: No właśnie, słuchajcie, Jędrek zadbał o to, abym ja dzisiaj no, nie narzekał na brak kofeiny, także Jędras, wielkie dzięki dla ciebie.
1: Nie ma sprawy, no w końcu Międzynarodowy Dzień Kawy świętujemy.
0: Tak jest, świętujemy jak możemy, ale to nie tylko Jędras. Ola, która właśnie dba o rotację i różnego rodzaju tutaj techniczne elementy, także zadbała o poranną kawę, także leje się u nas litrami. Dzięki, Ola. No i dzięki również wam za wspólny poranek dzisiaj. Tymczasem Lorraine i Axwell Transatlantic Flight. Zapinamy pasy i jedziemy, a raczej lecimy. Co, Jędras, gotowy?
1: Tak jest, zaczynamy.
0: Bardzo proszę.

Mamy czwartek, 1 października, no i muszę o tym wspomnieć. Międzynarodowy Dzień Kawy, słuchajcie, ustanowiony oficjalnie przez Międzynarodową Organizację Kawy. To już 10 minut po 10, więc jeśli wasza pierwsza kawa przestała już działać, to śmiało, bez skrupułów, można świętować i tankować kolejną. Siema, z tej strony Jendras i startujemy z Bans Office. Przed chwilą Moti i kosmiczne Mars Tonight. Holenderski producent wypuścił ten numer we własnej wytwórni Zero Cool i trzeba przyznać, że ta surowa tech house'owa linia basowa robi dokładnie to, do czego została stworzona. Odcina od rzeczywistości skuteczniej niż tryb samolotowy w telefonie. Także wiecie, jeśli plany Elona Muska dotyczące kolonizacji czerwonej planety dojdą do skutku, no to ten kawałek ma spore szanse stać się oficjalnym hymnem pierwszych korków na orbicie. Zanim jednak spakujemy walizki i opuścimy ziemską atmosferę, zostajemy jeszcze na chwilę w Niderlandach. Już teraz klasyczny producencki sznyt. Misza Daniels i ponadczasowe Take Me Higher.

EM to AM, Fish 56, Octagon i Alika. Brytyjski producent gra ten numer w szlafroku, gdyż to jego znak rozpoznawczy, no ale samo basowe podbicie, musicie przyznać, ma w sobie więcej elegancji niż większość trzyczęściowych garniturów. Facet rzucił pracę w korporacji po 40, żeby robić to, co kocha. No i słychać to w każdym bicie. Także pamiętajcie, na marzenia nigdy nie jest za późno, więc jeśli marzy wam się zostać DJ-em, a może na przykład astronautą, czy cokolwiek innego, to nie ma na co czekać. Jak to mówi klasyk, do it. To już 27 minut po 10, słuchacie Bans Office, czwartek, pierwszy dzień września, no i oprócz tego, że mamy dziś święto kawy, to jest to również święto muzyki, czyli w sumie wychodzi na to, że święto Bansa, słuchajcie, bo muzyka i kawa to jest właśnie to, co tygryski z Bans lubią najbardziej. No to świętujemy już, teraz kolejna muzyczna perełka. Szkocki producent i multiinstrumentalista zabiera nas w podróż, która idealnie pasuje do przedpołudniowego słońca. Przed wami Barry Can Swim i wracamy do Bebo.

Zły Anioł, czyli Anima oraz Liza i Bad Angel. Ten numer to idealny przykład, jak włoski producent potrafi połączyć mroczne, tech-house'owe brzmienie z k-popową precyzją wokalną. Liza nagrała swoje linie w przerwie między pokazami mody w Paryżu, a efekt brzmi, jakby spędziła w tym studio całe życie. Także słuchajcie, no czasami tak naprawdę niewiele trzeba, aby stworzyć hit, wystarczy trochę dobrych chęci, no i pasji. W końcu święto muzyki dzisiaj. Słuchacie Bounce Office za 20 minut 11, czyli idealny moment na szybki przegląd maili, na której tak pewnie odpowiecie jutro. Natomiast jeśli macie jakąś myśl, którą chcielibyście się z nami podzielić, no to nie ma na co czekać. Wbijajcie na Discorda i piszcie.

My tymczasem zostajemy we Włoszech, ale zmieniamy klimat na absolutny klasyk, w którym główną rolę gra sample ze słynnego utworu Calabria. Alex Gaudino oraz Crystal Waters i legendarna destynacja Kierunek Calabria.

Jedziemy dalej, czyli Keep On Going. Ta produkcja to świetny dowód na to, jak nowoczesny tech house potrafi sprytnie wykorzystać minimalistyczny hip-hopowy wokal Kevina Moncalo, no i zbudować napięcie bez zbędnego producenckiego przekombinowania. Już za chwilę Bans Newsy, w których to dowiecie się wszystkiego, o czym warto wiedzieć jeszcze przed godziną 11, także zostańcie z nami koniecznie, ale zanim to nastąpi, to skoro tu już taka była mowa o sprytnych ruchach, to Jonas Blue, który zaczynał od miksowania w garażu swojego taty, doskonale wie, jak stworzyć radiowy hit jednym prostym motywem. Przed wami coś dla pań, na głośnikach ląduje utwór Girls, a tuż po nim Lose It All.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz.

0: dowiadujesz się tego, co ważne. Bas! Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Agnieszka Trojanowska, BIS. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. W ostatnim czasie niemal codziennie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny. Ale jak podkreśla dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, w czasie zagrożenia leczenie nie może być przerwane.
3: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
2: Dlatego, kiedy wyją syreny, operacje dalej się odbywają, a pacjenci są przyjmowani.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: Minister nauki złożył życzenia całemu środowisku uczelnianemu z okazji nowego roku akademickiego. W liście ministra Kulaska znalazły się podziękowania za współpracę przy rozwijaniu polskiej nauki oraz życzenia sukcesów dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Dziś w całym kraju startuje nowy rok akademicki, a na rynku najmu nadal są dostępne oferty mieszkań i pokoi dla studentów. Popularne wśród studentów są prywatne akademiki, bo w tych publicznych trudno o miejsce. Chętnych nie brakuje, chociaż prywatne akademiki są dużo droższe, mówi specjalista do spraw mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów Hanna Milewska.
4: To są kwoty startujące od 2000 zł za miejsce w pokoju. Mają chętnych, coraz więcej studentów jest jednocześnie osobami pracującymi.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
2: Najcieplej dziś na zachodzie kraju, na południowym zachodzie do 25 stopni, w centrum do 20, najchłodniej na północnym wschodzie do 17, podobnie na Półwyspie Helskim. A w całym kraju bardzo dużo słońca, zachmurzenie niewielkie.

Wybiła godzina 11 i to jest Bounce Office, a z tej strony Jendras. Siema! A już teraz tak bardziej słonecznie i Sunset i Pretoria od Szizmy i Demaja. Miłego słuchania!

To był Comic Con i Love Struck, ten potężny klubowy klasyk z końcówki lat 2000. To nic innego jak świetna przeróbka legendarnego motywu grupy Southside Spinners. Projekt Comic Con, za którym stał m.in. niemiecki producent DJ Manian, potrafił wycisnąć z tamtego trensowego hymnu maksimum energii i podać go w bezkompromisowej wersji dance'owej. Słuchajcie, Bounce Office to już 10 po 11, czyli taki czas, w którym poranne zebrania płynnie przechodzą w marzenia o weekendzie, bo to już czwartek, słuchajcie. Zaczyna się nowy miesiąc i jednocześnie kończy się powoli mój pierwszy pełnoprawny tydzień w Bans. No i czasami jest tak w życiu, że trzeba się na chwilę zatrzymać, rozejrzeć, pomyśleć. Siedzę w studio, tak się rozglądam, no i powiem wam szczerze, tak w sekrecie, że to moje miejsce.

Białe kłamstwa, czyli White Lies i brytyjsko-niemiecki duet M22. Ten numer zrobił swego czasu spore zamieszanie na amerykańskich listach przebojów muzyki tanecznej. No a wszystko dzięki genialnemu ruchowi producentów, którzy pożyczyli sobie i odświeżyli kultowy, house'owy sample z klasyka Good Life formacji Inner City. No z końcówki lat 80. mniej więcej. Takie zabiegi są bardzo popularne, no i nic w tym złego, żyjemy bowiem w czasach wszechobecnego remiksu i to jest piękne, bo daje więcej możliwości, jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna, a co dopiero, gdy mamy internet i możliwość połączenia niemal wszystkich głów na świecie. Problem zaczyna się dopiero, gdy ktoś kłamie, coś tworzy, remiksuje, przypisuje sobie zasługi, no a potem okazuje się, że to AI. Jak już pewnie wiecie, zrobiło się ostatnio głośno w sprawie Hugela i Moving to the Sun. No, sprawa dość kontrowersyjna, a jeśli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, a może chcecie zgłębić temat, to wbijajcie koniecznie na bans.radio, gdzie znajdziecie artykuł na ten temat, no a także wiele innych ciekawych sekcji. Już niedługo w 11:30, a już teraz Arlo oraz Leave Grace Blue, no i No More.

wiem, czy to ma sens. Chyba za bardzo chcieliśmy to mieć. Na CITO na już, dzieci we mgle. Powraca niepewność jak flashback. Jeszcze nie wszystko stracone. Razem na oślep, ale w inną stronę. Karmieni pozorem, kuszeni splendorem. Tracimy

The One. Ta potężna, mroczna nieco kolaboracja wyszła pod koniec ubiegłego roku. O, idealnie pokazuje styl duetu z Liverpoolu. Camel Fat połączyli tu siły w tym numerze z Joshem Gigante, tworząc ten wspaniały, hipnotyzujący numer. No i tak to można świętować Dzień Muzyki, słuchajcie. Mamy czwartek, 1 października i już za 18 minut wybije południe, także jeśli właśnie planujecie przeciągnąć przerwę obiadową, to macie nasze pełne błogosławieństwo, bylebyście pozostali na antenie. Teraz zmieniamy klimat o 180 stopni i podkręcamy tempo za sprawą szkockiego duetu LF System, który kilka lat temu podbił światowe listy przebojów. Chłopaki wzięli na warsztat solowy klasyk grupy Silk, pocięli wokal i stworzyli absolutną bombę. Przed wami numer, którego po prostu nie da się słuchać bez emocji. A że kochamy muzykę, to proszę bardzo, Afraid to Feel, smacznego!

Gorgon City oraz romans i wspaniały klimatyczny numer Saving My Life. A skoro już o ratowaniu życia mowa, no to warto wspomnieć, że dziś jest również Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. A ja jestem pewien, że znany jest wam tytuł Last Night DJ Saved My Life. A w ogóle to na rej wychodzi się jak na terapię, także słuchajcie, mamy kolejny powód do świętowania. Także drodzy lekarze, doktorzy, pielęgniarki, DJ-e i producenci, wszystkiego najlepszego. To już 7 minut do południa, to znaczy, że za chwilę Bans Newsy i w nich dowiecie się wszystkiego, o czym warto wiedzieć jeszcze przed południem. No a zanim to nastąpi, to już za chwilę coś dla tych, którzy czują muzykę, a jestem przekonany, że do was wszystkich, do naszych słuchaczy po prostu, bo inaczej was by tu nie było. Frankie Rizzardo i Phil.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.
1: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Bas! Twoje hity. Twoje
2: newsy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosja grozi NATO bronią jądrową. Mówi o tym wprost w dokumencie przesłanym sojuszowi, do którego dotarła agencja Reutera, o czym Tomasz Rochowski.
3: Rosjanie oskarżają NATO o niebezpieczny kurs, który niesie za sobą wysokie ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. W dokumencie stwierdzono, że Moskwa może uderzyć w ośrodki decyzyjne państw NATO, a w razie odcięcia obwodu królewieckiego jest w stanie sięgnąć po broń atomową. Mamy nadzieję, że nasze ostrzeżenia zostaną usłyszane. Jeśli Europa zaatakuje Rosję, będzie to bardzo krótka wojna. Odgraża się rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Szef NATO Mark Rutte w Euronews podkreślał.
4: On the NATO side we can allow a bit of calm.
3: Powinniśmy zachować spokój.

To już godzina 12, czwartek, 1 października i otwieramy kolejną godzinę z Bounce Office. Z tej strony Jędras, a tu cała masa kolejnych hitów, święto muzyki, w końcu Bounce Office, lecimy!

When the Dawn Breaks od Narcotic Trust. Ten klubowy hymn z 2004 roku ma w sobie jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokali tamtej ery. Należy on do brytyjskiej wokalistki Lary Macej. Co ciekawe, projekt Narcotic Trust stworzył ten numer jako hołd dla wczesnych, mrocznych brzmień progresowych, ale wyszedł im z tego w sumie taki ponadczasowy hit radiowy. Siema, z tej strony Jędras, słuchacie Bans Office, a to już 10 minut po południu, a więc śmiało można sięgnąć po kolejną, no ale pierwszą popołudniową kawkę. Czwartek, 1 października i Międzynarodowy Dzień Kawy, także śmiało, na zdrowie!

A już teraz PZ w melancholijnej opowieści o dorastaniu ze świetnym sennym podkładem od Fausta i hipnotyzującym głosem Faustyny Maciejczuk. Oto utwór Wendy Darling.

To zderzenie to był Car Crash od Jigic i Charlotte Plank, która kapitalnie spiła tu brzmienie klasycznego drum and bassu z nowoczesnym popowym wokalem, co zresztą staje się powoli jej znakiem rozpoznawczym w Wielkiej Brytanii. Piosenkarka sama pisze swoje teksty i przyznaje, że ten konkretny numer powstał po prostu z obserwacji chaosu panującego w londyńskim metrze. Spoglądam na zegarek, to już 26 minut po 12. Bounce Office i czwartek, święto kawusi. No, wbijajcie koniecznie nasze sociale bounce'owe, Instagram, Facebook oraz TikTok. Przed chwilą wjechała tam świeżutka jak kawa, taka właśnie kawuśna roleczka od Kini. Także wbijajcie, oglądajcie, komentujcie. No a wy, jaką lubicie kawkę, koniecznie dajcie mi znać. Bounce. Już teraz Pszona Anita.

To był Skyfire, czyli numer, gdzie hiszpański producent Lopez postawił na minimalistyczny groove i jeden świdrujący w głowie motyw syntezatora. Numer idealnie pokazuje, że czasami mniej znaczy więcej, no a wszyscy dobrze wiemy, że małe jest piękne, a dobra sekcja rytmiczna obroni się sama w każdym głośniku. To już za 20 minut pierwsza, słuchajcie, czyli ten moment dnia, kiedy obiad może zacząć ciążyć, a prawa fizyki nieubłaganie ciągnąć powieki w dół. Na szczęście w ban znamy na to lekarstwo. Kawa oczywiście oraz dobra muza i nic więcej nie potrzeba. A wiecie, co robi Jędras, gdy przychodzi pora obiadu? Yeah. Już teraz legendarny numer wersji, która natychmiast stawia na nogi. A-Track i Heads Will Roll.

za 10 pierwsza, czyli oficjalnie witamy popołudnie i odliczamy czas do końca zmiany. Przed chwilą poleciało On The Glamour, czyli międzynarodowa kooperacja, taki producencki majstersztyk od Edena Prince'a, który zebrał w jednym studiu brytyjską wokalistkę Alunę, brazylijską gwiazdę Pablo Vittar oraz nominowanego do Grammy MNAK. Efekt? Niezwykle stylowy, głęboki house, który powstał jako hołd dla chicagowskich korzeni muzyki klubowej. Już za chwilę Bans Newsy i informacje, które po prostu warto wiedzieć, także koniecznie zostańcie z nami, a póki co zostajemy przy potężnym wyspiarskim brzmieniu i coś od pana w charakterystycznym kapelusiku, czy jak to się mówi, bakecie. Australijski szaleniec Fisher połączył siły z wokalistką Florence Arman i zaserwował absolutnie podnoszący na duchu numer What a Life!

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Twoje newsy.
4: Miriam Lipińska. Emocje po wydaniu Marcinowi Romanowskiemu Listu Żelaznego już nieco opadły, ale komentarze nie cichną. Przedstawiciele koalicji rządzącej są zdania, że Romanowski, ukrywający się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości, takiej ochrony nie powinien dostać. Dariusz Joński z KO zwraca też uwagę na postawę sędziego, który o tym decydował.
5: Powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić.
4: W tej sytuacji, jak przypomina, prokuratura była na

0: A nie, a list żelazny i tak został wydany. Śledczy mają 7 dni na złożenie zażalenia, przepisy nie określają jednak, w jakim terminie sąd powinien je rozpoznać.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
0: Linie lotnicze zaczynają przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa. Przewoźnikom kończą się kontrakty na tańsze paliwo. Na razie, jak mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free, linie w ramach oszczędności tną siatki połączeń. A kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen biletów?
2: Wzrosty zaczniemy pewnie widzieć na początku przyszłego roku, jeżeli chodzi o te ceny biletów na przyszłoroczny sezon letni, czyli powiedzmy naloty od końca kwietnia, maja.
0: Część linii może szukać pieniędzy gdzie indziej, dodaje ekspert.
2: Może to wyglądać tak, że Ryanair i Wizz Air będą być może chciały utrzymać te bazowe ceny biletów na niskim poziomie, a jednocześnie mocniej podnieść te usługi dodatkowe, czyli duży bagaż podręczny, pierwszeństwo wejścia na pokład, wybór miejsca w samolocie.
0: Bo na tych dodatkowych opłatach tanie linie osiągają nawet połowę swoich przychodów.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
0: Dziś znów w całym kraju słonecznie i przyjemnie ciepło. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Śląsku, do 22 w Wielkopolsce i 25 w Lubuskiem.
1: Reklama.
3: Znowu się zawiesił.
1: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
3: Nie pytaj.
4: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
1: Reklama.
6: Minęła 13, czwartek, pierwszy dzień października. Z tej strony Jędras i Bounce Office. Kolejna godzinka. A rozpoczniemy ją prawdą od Kisz. Truth.

Hej, z tej strony Jendras. Hej, hej, to był Denis Ferrer. A my zaczęliśmy kolejną godzinkę z Bans Office. 10 po pierwszej, czyli najwyższy czas na drugą przerwę kawową dla tych, którzy od rana udają, że ciężko pracują. Mamy czwartek i święto Bans, międzynarodowe święto muzyki i jednocześnie dzień polskiej muzyki. Świętujmy!

Zostajemy zatem przy hipnotyzujących wokalach, ale wracamy na nasze krajowe podwórko, gdzie alternatywna elektronika ma się wyśmienicie. Wokalistka Faustyna Maciejczuk połączyła siły z producentem Dominem Świeżym klubowym singlu, który dosłownie wprawia ciało w ruch.

0: Ależ to bangla, Invisible, czyli podręcznikowy przykład nowoczesnego basowego house'u, w którym Chris Lorenzo połączył siły z jedną z najjaśniejszych nowych gwiazd brytyjskiej sceny tanecznej. Jazzy Bonnie Tumowa napisała ten tekst pod wpływem chwili, siedząc w londyńskim metrze i obserwując ludzi, którzy unikają ze sobą kontaktu wzrokowego. No i tak powstało Invisible właśnie. To jest Bounce Office i 24 minuty po pierwszej, czyli idealny moment, żeby zacząć powoli pakować swoje rzeczy i udawać, że szuka się ważnych dokumentów. My tymczasem zostajemy przy genialnych miejskich historiach, ale przenosimy się na krajowe podwórko, no bo dzisiaj Dzień Muzyki Polskiej również, gdzie kultowy kolektyw Flirtini stworzył ponadczasowy projekt. Producent Suwal i wokalista Michał Sobierajski w jednym z najlepszych polskich numerów ubiegłej dekady. Przed wami Satelity.
1: Dance! Satelity krążą, gubią trop. Już milion kilometrów.

Mogę wszystko, WWO i Sokół, absolutny klasyk polskiego rapu z 2005 roku. I to nie tylko jeden z najważniejszych hymnów motywacyjnych w historii, ale też pokaz producenckiego kunsztu. Sokół i Jentker nawinęli tu swoje wersy pod kapitalny filmowy beat, który do dziś potrafi wywołać gęsią skórkę. Nie wiem jak wy, no ale ja mam. Mamy czwartek, 1 października, czyli Dzień Polskiej Muzyki, więc to także wasze święto. Sokół, Jentker, jeśli nas słyszycie, to pozdrowienia od Jendrasa, pozdrowienia z Bans. A teraz zmieniamy klimat o 180 stopni i sprawdzamy, co słychać u holenderskiego duetu, który słynie z niezwykle kreatywnego podejścia do muzyki house. Jeśli jeszcze nie zaczęliście tańczyć, to Mr. Belt i Wezol mają dla was idealny podkład na resztę popołudnia. Oto utwór Not Dancing.

Mimo że ogólnie lubimy słuchać muzyki głośno, to tym razem polecieliśmy trochę ciszej. Duet Linia Nocna i polska produkcja, która jest świetnym przykładem tego, jak dobrze można połączyć nowoczesny pop z delikatną, chłodną elektroniką. Za 13:02, czyli oficjalnie wchodzimy w ostatnie godziny pracy dla tych, którzy zaczynają weekend trochę wcześniej. Za chwilę Bans Newsy, no i najważniejsze informacje o tej porze, także zostańcie z nami koniecznie, a tymczasem zmieniamy klimat na absolutną ekstraklasę światowej muzyki klubowej i brytyjskie trio, które już od ponad 2 dekad kształtuje brzmienie muzyki trance i progressive. Jono, Tony i Pawo, czyli niezawodni Above and Beyond, wjeżdżają z niesamowicie przestrzennym brzmieniem. Poczujcie ten vibe sami.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy. Miriam Lipińska. Ojciec brutalnie zamordowanej Mai z Mławy drży o siebie i swoją rodzinę. Dziś on i jego pełnomocnicy spotkali się z przedstawicielami Prokuratury Krajowej w sprawie śledztwa dotyczącego zlecenia jego zabójstwa. Miała je zlecić matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai. Śledztwo zostało wszczęte tydzień temu, jak dotąd nikt nie usłyszał w nim zarzutów.
2: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka za rogiem.
1: Mówi Jarosław Kowalski, dodając, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem. Matka Bartosza G. usłyszała jedynie zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariusza policji i jego znieważenia i po przesłuchaniu została zwolniona do domu.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Większość uczniów ma bóle kręgosłupa wynikające z przeciążenia. Dzieci noszą za dużo, często w źle dobranych plecakach, a ile

0: Ile konkretnie dźwigają na swoich barkach, sprawdzali dziś w Szkole Podstawowej nr 30 w Bydgoszczy inspektorzy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Agnieszka Wynarska.
1: Plecak razem z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 15% wagi dziecka.
2: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
3: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
1: Warto jednak kontrolować, co dzieci noszą w plecakach, radzi nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Paulina Olszewska.
4: Są to zabawki w dużej mierze, albumy z kartami, które ważą naprawdę bardzo dużo. Natomiast oni wykorzystują czas podczas przerwy, czy będąc w świetlicy, na zabawę i dlatego przynoszą te rzeczy ze sobą, mimo że w świetlicy też zabawki są.
1: Przeciążone plecaki wymuszają nieprawidłową postawę i zmiany w chodzie, na przykład pochylanie głowy do przodu, czy zgięcie tułowia, co może prowadzić do bólu i skrzywienia kręgosłupa.
5: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
0: Jesień nadal jest dla nas łaskawa. Dziś w całym kraju słonecznie i ciepło. Od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Śląsku, do 22 w Wielkopolsce i 25 w Lubuskiem.
7: To już po godzinie 14, czwartek, 1 października, no i święto muzyki. Święto muzyki, a więc świętujemy i przed wami cała plejada najlepszych numerów, bo jak dobrze wiecie, wasze hity są u nas. Bounce Office się kończy, natomiast zaczyna się Bounce After Hours, więc zostańcie z nami koniecznie. Naprawdę cała masa super hitów, które musicie usłyszeć. Pierwszym z nich będzie Me Minus You, Jerome Price. Natomiast tu już od 18 zacznie się Bounce Department i Frank Walker to rozpocznie, także zostańcie koniecznie. Ja wam życzę miłego popołudnia, ode mnie to tyle na dziś. Siema!

see your hands in the air real quickly.

0: znowu się zawiesił.
1: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
0: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
3: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
0: Miriam Lipińska. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie nadal badana. To informacje przekazane przez prokuraturę okręgową w Lublinie. 2 wojskowych i pracownik placówki, którzy mieli kontakt z pocztówką, zostali wypisani ze szpitala do domu. Jak mówi prokurator Marcin Kozak, wszystko musi być teraz sprawdzone.
5: W szczególności badaniom daktyloskopijnym, badaniom genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt. Bo przecież jeżeli człowiek dotyka jakiejś kartki, to pozostawia jakieś ślady. Czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek? Czy to jest tylko koincydencja zdarzeń?
0: Śledztwo jest prowadzone m.in. w kierunku narażenia funkcjonariuszy na bezpośrednią utratę życia.
3: To jest info, które warto zanotować.
0: Przesmyk Suwalski i ostatnie ataki hybrydowe Rosji to tematy zamkniętego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Spotkanie jest też reakcją na rosyjską zapowiedź kolejnej specjalnej operacji wojskowej, poinformowała o niej agencja RIA Novosti. Przesmyk Suwalski, czyli 65-kilometrowy odcinek granicy polsko-litewskiej, to jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z resztą NATO. To 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa, mówi europoseł Michał Szczerba, który wnioskował o tajne posiedzenie w Europarlamencie.
6: Przesmyk Suwalski jest testem solidarności europejskiej, ale sama liczba żołnierzy, o której rozmawiamy, nie jest kwestią wystarczającą. Kwestią kluczową jest przede wszystkim mobilność wojskowa, przygotowanie infrastruktury, przygotowanie odporności cyfrowej, komunikacyjnej, energetycznej.
0: Na posiedzenie został zaproszony polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
7: Coś o pogodzie.
0: Na pogodę nie możemy dziś narzekać. W całym kraju dużo słońca, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 22 w Wielkopolsce, do 25 w Lubuskiem.
3: Reklama.
8: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na

0: wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Miriam Lipińska. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ihora M., podejrzewanego o atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Z dokumentu, który trafił właśnie do prokuratury okręgowej w Przemyślu, wynika, że stan psychiczny mężczyzny nadal uniemożliwia jego przesłuchanie i postawienie mu zarzutów. Według biegłych 31-latek nadal ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
1: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące, jest w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Do ataku nożem w jarosławskim opactwie doszło dokładnie tydzień temu. Zmarła jedna osoba, ksiądz, a 4 pozostałe zostały ranne.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyją syreny, a mieszkańcy dostają alerty. W czasie zagrożenia leczenie nie może zostać przerwane, podkreśla Kamila Ćwik, dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
3: Gdyby pojawiła się taka konieczność, to szpital nie będzie miejscem, które się ukrywa, tylko to będzie miejsce, w którym będziemy rozwijać liczbę łóżek. Tak naprawdę to będzie wszystko zależało, jaka będzie treść poleceń. Natomiast pamiętajmy też, że szpital jako taki raczej nie będzie podlegał ewakuacji, tak, czyli tak naprawdę będziemy przyjmować pacjentów, udzielać im pomocy.
1: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Inwestycje będą służyły na czas wojny i pokoju.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Do końca dnia w całym kraju sporo słońca i błękitnego nieba i ciepło na termometrach. Maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 21 na Śląsku, 22 w Wielkopolsce, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania.

0: rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
2: Twoje newsy. Miriam Lipińska wyszukiwał

0: wiedzieć.
1: To kolejna eskalacja konfliktu hybrydowego. W ten sposób minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje ostatnie rosyjskie groźby. Kreml oświadczył, że jest gotów wykorzystać cały arsenał sił i środków, w tym broń jądrową, gdyby państwa NATO próbowały odciąć obwód królewiecki od reszty Rosji. Szef MON podkreślił, że w takich sytuacjach kluczowa jest jedność państw sojuszu.
2: Bez wspólnoty na rzecz bezpieczeństwa Polaków, polityków, środowisk i władzy różnego szczebla i różnych ośrodków nie będzie pełnego bezpieczeństwa.
1: Do rosyjskiej deklaracji odniósł się też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zaapelował do Moskwy, by zaprzestała gróźb.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Popołudnie słoneczne i ciepłe w całym kraju, na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i Włódzkiem, 21 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem. Słoneczny i ciepły będzie także weekend.
0: Reklama.
4: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
4: Nie pytaj.
5: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu się zawiesił.
3: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
2: Nie pytaj.
4: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.
5: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
6: Miriam Lipińska. Rząd chce ulżyć kierowcom, ale nie za wszelką cenę. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach, bo jak wyjaśnia, będą one uwalniane tylko wtedy, gdy paliwa zabraknie.
7: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
6: Rząd cały czas powtarza, że program CPN wróci, gdy prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. A skoro o prezydencie mowa, dziś wieczorem o 20:00 Karol Nawrocki ma wygłosić orędzie. Szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, nie wyjaśnił jednak, czego orędzie ma dotyczyć.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
6: Burza po nagraniu Sławomira Mencena z Konfederacji, w którym zadrwił z policjantek przyjętych do służby na Dolnym Śląsku. Chodzi o te słowa.
8: Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuje się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
6: Nagranie spotkało się z ostrą reakcją internautów i polityków, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
9: To jest strzał w kolano, a nawet 2 kolana. Nie można się naśmiewać, nie można sobie żartów robić z kobiet, które są na służbie i uważam, że zapłaci za to najwyższą cenę polityczną, dlatego że nie może być to akceptowalne.
6: Od słów Mencena dystansuje się też Zbigniew Kuźmiuk z PiSu.
10: Polskie służby mundurowe od jakiegoś czasu rzeczywiście przyjmują więcej kobiet i to jest, myślę, stan naturalny i oczywisty.
6: Niewykluczone, że słowami Mencena zajmie się Sejmowa Komisja Etyki.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
11: Coś o pogodzie.
6: Wieczór i noc pogodne, na południu miejscami mgły o poranku. Jutro pięknej pogody ciąg dalszy, na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i Podlasiu, przez 21 na Mazowszu, 22 w Wielkopolsce, do 23 na Śląsku i w całym kraju znów słonecznie.
0: Reklama.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Tomorrowland.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

Be yourself.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: z Ultra Music Festival.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z Colorize.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.